aye rabo abusiafo akana waho owa homa na na chichiri mbie na suwane yesu yesu kristo hey ni moja no sorry no tie mati mi wo mati hey sawo tia mia bisa wo sawo.

mnie. Więc ja żyła jam po, jam po, jam po, jeśli mało na jamał. Everybody wanted me, I want you.